hak, hak, se zastrelte. Zrobię to, jak żyta wasz otec. Wszak se zastrelil.